0: Most pedig csapjunk a húrok közé.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Rozmyczysz zalesy, gledasz obyczany grad, Svetlo se pale i tyniaż żelja tebie.